0: SK Tarnów.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: wieczór.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Radio SK.
4: Raz, dwa, trzy. Ma!

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz.

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
4: Czwartek, 10 września w Tarnowie i okolicach już tak ładnie nie będzie. Od rana deszczowe chmury umilają życie mieszkańcom, a termometry pokażą w porywach 20 stopni. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Łukasz, Sebastian, Mikołaj oraz Piotr, Izabela i Antoni. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Piłkarza.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
5: Jest 6, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, a to po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych, a o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
7: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
6: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
8: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
6: Relacjonowali pasażerowie pociągu.
5: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie ekonomiści ostrzegają nawet przed podwyżkami, a wszystko przez prognozy dotyczące inflacji.
9: Rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
5: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
10: SK Tarnów News.
4: Tomek Piszczek. Gmina Zakliczyn ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały się pojawić w pobliżu zabudowań w miejscowości Olszowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje o ostrożność.
11: Te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem.
4: Choć wilki są płochliwe wobec ludzi, tak psa traktują jako innego drapieżnika i mogą go zaatakować. Dzieci z gminy Wierzchosławice zyskają odnowione miejsca do zabawy. Remonty czekają place w Ostrowie, Kępie Bogumiłowickiej i Mikołajowicach. W dwóch pierwszych lokalizacjach wymienione zostaną wszystkie urządzenia. Finał prac jesienią.
12: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Czwartek odpalony, kiedy ustawione. Dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną.
14: Mm-hmm.
13: Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
15: Ach, ja sprawdziłem. Ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
13: Ty jesteś no od dolewania.
15: Kawa.
14: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie. Muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
13: No, dobrze by było. No.
15: Dzisiaj będzie bez zmian, dobra.
13: To drodzy, poradni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy, czy też byśmy sobie z tym poradzili.
14: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
15: Kawa. Jak mówi klasik, do roboty.
13: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: O, Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś
1: się. Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marsze, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulanie maluszków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
5: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu. Nie, to jest mata, tak, rzeczywiście. Wszystko gra. Dajcie znać, czekamy cały czas.
0: Mata Calvin Harris.
5: No mówisz, no gra, no.

0: Kwadrans po szóstej. Pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu. Witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji.
1: Impreza
0: jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankes, wybierasz się?
1: No, to dzisiaj jest. Całe szczęście nie mogę. Oj. No.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: W jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie musiałam.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku, tak. Z twoim kątem, tak, bardzo tak. Dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieram.
0: Może chociaż byśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego iPhone'a.

0: Macie ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę. Nie kładź wina na mnie. Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje, chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No, i to takie było...
3: Twoja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi moja wina.
0: To teraz moja praca, dzisiaj poranna praca.
4: Ale
0: halo.
4: Twoje zadanie.
5: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce. Wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać. A wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie iść spać. Nie wolno iść spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno, szkoda tej energii, szkoda.
6: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
13: Zderzenie z łosiem na Krajowej 94 między Pogórską Wolą a Machową. Na miejscu działają strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. W tym rejonie mogą występować utrudnienia dla kierowców. Jedźcie ostrożnie, zwłaszcza że pogoda nie ułatwia dziś życia zmotoryzowanym.
14: 6.30 to jest SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzega przed atakiem powietrznym na Ukrainie. Alert dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Groźna sytuacja z Władimirem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V.
15: SK Sport News.
14: Faworyci nie zawiedli. Za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
15: Sport w Warszawie.
14: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina została nie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Radio SK.
17: Dzień dobry wszystkim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
18: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
19: No, na czym polega wasza robota? Może my też byśmy się sprawdzili.
17: Kto tak patrzy na mnie?
19: Podaj numer telefonu. No podaj.
18: Miałeś jedno zadanie, no. Jedno zadanie.
17: Ale pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Coś podaję numer telefonu. 664-0203-02. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w Jedwabiu.
1: Ja bym w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
16: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
15: Mają od ręki?
16: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
15: No to jedziemy.
16: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
15: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
17: I po reklamie.

0: Sama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
2: Sama. Będzie sama.
0: Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła.
3: Happy birthday to you.
4: Eska budzi w urodziny.
0: Och, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety.
5: Bo ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
6: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
5: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
6: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, prócz zdrowia.
5: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
6: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
5: Słuchaj, na pocieszenie...
6: No wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
5: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. No. Czekając, co powie, po tak więc. Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
6: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do IKEA. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza. Idealnie.
6: Zawsze możemy postrugać razem.
1: Kama, dołączasz?
5: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
5: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
6: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś jeszcze tobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
6: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
5: Twoja żona na samym...
6: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzyrodu do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Nie się męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
5: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy. Radio SK. The good girl in your dream.

0: Jutro odświeżona wersja tego hitu razem z Matą, ale to w swoim czasie. To jutro, a dzisiaj za chwilę u nas, no, Marcin Procki, newsy.
1: Tak, najbliższa przyszłość. Sprawdzimy, czy dojedziemy do 10 zł z cenami paliw na stacjach benzynowych.
2: Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy to ceny dojadą do 10 zł, czy jednak dojadą nas?
3: Jankes! Kama! I Wiktor! W Radiu SK!
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
21: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W waszym domu widać kobiecą rękę?
24: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
25: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
28: Kończy się pogodowa sielanka we wschodniej części Małopolski. Dziś od rana deszczowe chmury zmuszają do wyjęcia parasoli i zachowania większej ostrożności za kierownicą. Trzymajcie dystans między zderzakami i nie rozpędzajcie się za bardzo. Pamiętajcie też o światłach. Te do jazdy dziennej w takich warunkach to zdecydowanie za mało.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Jest 7, zaczynamy z Kaniusz Marcin Porocki. Zapraszam. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB. To w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Cena za baryłkę ropy przekroczyła $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z Biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
0: No, wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy.
3: SK Tarnów News.
28: Tomek Piszczek. Będzie można odpocząć i się zrelaksować. W Żabnie powstanie nowy teren rekreacyjny przy ulicy Wojska Polskiego. Podpisano już umowę z firmą, która zajmie się realizacją inwestycji.
4: Kto będzie chciał sobie zorganizować jakieś takie posiedzenie, kto będzie mógł przyjść i z tego skorzystać.
28: Mówi burmistrz Tomasz Kijowski. W planach jest zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego. W Brzesku ruszyła M-karta mieszkańca i już cieszy się popularnością. Do urzędu trafiły setki wniosków, a w programie działa 17 lokalnych partnerów. Karta daje mieszkańcom dostęp do rabatów i zniżek.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
26: Jest moc, jest energia, jest czwartek, za kwadrans piątek.
29: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
30: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
31: No to który panowie idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
30: Jalki.
26: Bardzo ja nie mam czasu,
29: bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
26: A panowie, no to
30: ja się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
26: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
30: Nie, no ja idę, mówię.
29: On po prostu nie ma internetu.
30: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O trzeciej w nocy.
29: Janki, bo ty jeszcze nie wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły.
30: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest SK z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś jakby ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani to nawet Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nieczynne. Nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy.

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota, no i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To jest skiety i klapki. Skiety, klapki do wzięcia, bardzo dobrze. Tak, kiedyś śpiewał artysta.
2: Pięknie. 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło. Ha! Dzień dobry.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
3: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród, lecimy.
2: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
3: W Warszawie.
4: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
3: Wrocław?
4: Dobrze.
0: I Gdański, Poznań.
4: Drugie, jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
3: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
4: Trzecie, jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
3: Na zachód.
4: Dobre!
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4. Kto najczęściej chodzi w moro?
3: Żołnierze.
0: Edita.
2: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
3: Polonez. Aha. I
4: syrena.
3: Belgijka.
2: I co?
5: Belgijka nie.
2: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.
4: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
0: No i po co to sobie zrobiłeś?
2: Miał koników 7. Trzymaj się, dobrego
0: Mazur,
2: Seba.
0: Oberek. No nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
4: Pogo, to jest też tradycyjny taniec polski.
0: To prawda.
2: Halo.
5: Robimy koło.
6: Halo, cześć.
2: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
6: No nie, no jest zielona.
4: No nie, nazywa się dalej tak samo.
0: Dobra.
2: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo. 664-402-302. Jak Seba powiedział, dzień dobry.
4: Halo.
7: Halo.
0: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj szybko, czas się kończy.
4: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
7: Chrum.
0: Kurde, tak. Ale wstał dopiero.
2: Zaspany dzik.
4: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
2: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe, z Oskarem Cymsem w roli głównej.
4: Tak.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
7: U mnie 7:17.
0: No to
2: chrom.
1: Siódme wygrywa w Radiu

0: poranne ochy i achy. Odsyli Grzeszczak. Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Eska. Eska. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Janpol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
8: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
10: I po reklamie.
11: Ponuro, mokro i deszczowo zaczął się czwartek w Tarnowie i okolicach. Spadła też temperatura, a dziś bez parasola i kurtki przeciwdeszczowej nie ma co wychodzić z domu. Na szczęście w ciągu dnia jest szansa na przejaśnienia. Tak ciepło jak wczoraj już jednak chyba w tym roku nie będzie. A jadąc autem, uważajcie na drogowców działających na Lwowskiej.
12: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na A4 doszło rano do karambolu między węzłami Skawina i Tyniec. Zderzyło się 5 samochodów. Kilkukilometrowe korki ciągną się teraz w obu kierunkach.
13: SK Sport News.
12: 6 goli i PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn. To w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. A ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju, Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor
16: w Radiu RTSK.
17: Plany i zadania. O to pytamy was z samego rana w czwartek, 7.32.
18: Ostatnio kazano mi zastanowić się codziennie przed przyjściem do pracy. Co dzisiaj? Schrzanie.
19: To ja się zgłaszam na ochotnika.
20: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie nakładała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
0: Życzymy smacznego dnia.
14: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.

0: Tutaj SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Wiecie, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę, ale
1: i fajnie
0: to
1: było?
0: Długo nie wytrzymałem. O nie, bo tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika. No, musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
2: Czekaj, no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę?
2: Taniej będzie. Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
9: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
13: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
14: I po reklamie.

0: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
1: Edyta bardzo zryta.
0: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radio SK.
2: Idziemy na wesele do hotelu.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
4: Tak, dzień dobry.
5: Telefonuję z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
4: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
5: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
4: Co prowadzicie?
5: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
4: Dobrze, ale jakby co ja mam z tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
5: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
4: Nie no, pani sobie chyba jaj robi. Na moim weselu?
5: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
4: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
5: kazało,
4: do pani
5: dzwonić, będzie
4: dobrze?
5: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
4: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
5: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
4: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
5: Więc
4: bo
5: ja mogę...
4: tylko ostatnie danie.
5: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
4: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringem. Więc ja zadzwonię do niego.
5: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
4: To wziąłem to przygrzeć.
5: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
4: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na salę.
5: A gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
4: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani być do mnie taką agresją, dobrze?
5: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
4: Dziwnej i ciężkiej,
5: ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
4: robimy, no. Ale żadne z nas podpisujące umowa nie pisało się na to, więc teraz zadzwonię do właścicieli.
5: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
4: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod grosz, bo nie rozumiem.
5: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
6: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Słyszeliście?
2: Mhm.
0: Co powiedziała? Kocham cię.
2: To się wszystko nagrało.
8: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak
1: niestety,
0: w kontrze.
1: Jesień idzie. A zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów.
2: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
0: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowe samochód
2: zęby.
0: Może ktoś ma.
1: Kolorowe zęby.
2: No ja miałem kolorowe zęby.
0: Nosy.
2: Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby. Jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
0: Kolorowe,
2: fioletowe.
0: Dobrze, no. Słuchajcie, gramy w 5 słów, 5 stów. W skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może 5 stów będzie wasze.
3: Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
0: Oddzwonimy po ósmej.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Promocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
9: Tego nie można przegapić.
8: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: Jesiennie zrobiło się od rana w regionie tarnowskim. Jest mokro i zdecydowanie chłodniej. Deszcz na szczęście nie będzie padał przez cały dzień. Po południu jest nawet szansa na przejaśnienia, a termometry pokażą około 20 stopni. Kierowcy muszą na pewno zachować większą ostrożność. Jest nie tylko ślisko, ale też macie ograniczoną widoczność.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
2: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
3: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
2: Mówi premier Donald Tusk, a już pojawiła się propozycja, by kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKOL-u na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u.
4: Teraz przed nami to, co najważniejsze, to są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
2: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd. Rząd PKOL-u, by wyłonić prezesa, który dokończy kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna zatoki. Kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
5: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
2: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Ile zapłacimy za lokale w Tarnowie? O tym zdecydują radni na dzisiejszej sesji. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący podwyżki stawek podatku od nieruchomości.
6: Nie dotyka on osób najuboższych, mieszkańców mieszkań komunalnych czy socjalnych.
1: Mówi Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa. Szczegóły na tarnow.sk.pl. Teraz coś dla fanów dwóch kołek. To będzie rowerowy weekend pełen atrakcji. Małopolska Tour już 12 i 13 września w Nowym Targu. W programie rodzinny rajd rowerowy z zawodem MTB. SK Kids Race, rowerowe show oraz miasteczko ruchu. Szczegóły na malopolskatour.pl.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: 8:02 na naszej liście zadań jest skutecznie was obudzić. Chyba na razie się udaje.
8: Aha. No nie wiem, zapewne ci, co śpią, jeszcze nie dali znać.
7: Ale na pewno dają znać te osoby, które za chwilę wystąpią w 5 słów 5 stów. Zapraszamy.
9: Zbieramy cały czas coś kolorowego, żeby przyciągnąć wzrok Bogaja. To fotka na Messengerze, no i numer telefonu dołączcie, będziemy oddzwaniać.

0: kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów, 5 słów. Tomek nasz tłumacz wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów, 5 słów.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: No, takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz?
3: Już co, jak tak was słucham codziennie, to myślę, że chyba Wiktor.
4: Nie, super, super, super.
0: Bardzo dobrze.
4: Tomek, powiedz mi coś o sobie szybko, poznajmy się. Kim ty jesteś prywatnie, jakie masz hobby, co lubisz?
3: Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną na pewno, z moimi dziećmi. Pracuję jako operator koparku ładowarki, jeżdżę ciężarówkami, lubię rośliny, pracować na zewnątrz ogólnie, nie lubię ciasnych pomieszczeń.
4: Słuchaj, to ja wychodzę ze studia, zostawiam cię z Kamą i z Jankesem i z Bogajem, tylko obiecaj mi jedno. Miej, proszę cię, proste skojarzenia. Proste. Nie kombinuj.
2: Wtedy no Wiktor, sobie...
3: Nie będę kombinował.
4: Ja jestem prosty chłop i chcę ci po prostu dać 500 zł. Wychodzę.
2: Nara.
0: No dobrze, no to co, zabieramy się za 5 słów, przypominamy, my podajemy słowo, Tomek daje swoje skojarzenie, później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej kasiory. Walczymy o 5 słów!
2: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach.
3: Zupa.
0: Ja bym to samo powiedział. Aha. To jest proste.
2: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
3: Pamięć.
2: Dobra. Kajdanki.
3: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
3: Kredyt.
2: Ojej.
0: Tutaj może
2: i
0: być...
2: pies.
3: Radość.
2: Dobra. Oj. Szybko
0: mamy
2: poszło,
0: to.
2: Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora, ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ja już jestem.
1: Bez zapowiedzi w ogóle.
2: Tempo, ludzie. Zróbmy to.
3: Dobra, Wiktor, jeżeli tobie się uda odgadnąć te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
0: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw.
2: Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
4: Tak. No tak, no.
3: Nie, no. A jak szczaw inaczej? To tapeta do malowania.
2: Czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawią?
5: Tak.
2: Zupa szczawiowa.
3: Nawet samo słowo zupa uznajemy, oczywiście.
0: Bardzo dobrze.
2: Stówka pierwsza, idzie dobrze.
3: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
0: No. Pendrive?
2: Mhm. Czy...
3: Bez podpowiedzi.
2: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
3: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
0: Dawaj, strzelaj. Pendrive,
2: komputer.
3: To jest zła odpowiedź. No, dobra odpowiedź to pamięć.
0: No. Nie pamiętałeś.
2: Nie pamiętałem,
3: Wiktor,
2: o pamięci.
3: Dobra. Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
0: Teraz bądź sobą.
3: Dobra.
0: Kajdanki.
2: Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
5: Nie do końca.
2: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
0: Po tych pytaniach to...
3: Strzelaj.
0: Dawaj. Kajdanki i twój strzał.
2: Przestępca.
3: Areszt.
0: Byłeś kiedyś w areszcie?
2: Nigdy.
0: No dlatego nie wiedziałeś. No. A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
2: Nie odpowiem na to pytanie.
0: Jednak.
3: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz. No. To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
2: Budowa. Tomku, czy... Czy to jest coś, z czego składa się dom?
0: Tak.
5: No nie.
2: Okej.
0: No trochę tak, no.
2: Czy to jest, czy to jest coś, co daje się wykonawcy?
5: Tak.
0: Łapówka?
2: Pieniądze.
3: Kredyt.
2: No to kredyt to czy jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
3: Dobrze, uznamy. Tak. Uznamy specjalnie dla Tomka.
2: Pieniądze, kredyt.
0: Dobra, pieniądze to kredyt, to
5: kredyt
0: samo.
5: To pieniądze.
0: Dobra, i uwaga, ostatnie.
3: Pies.
2: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
5: Nie.
2: Czy to jest część ciała psa?
5: Nie.
0: Mhm.
4: No, dawaj!
5: Emocje twoje.
3: O,
0: to ładne.
3: Emocje
0: moje. Pies.
3: Tak.
2: Radość.
0: Dobrze! Tak. Fantastycznie. Zgarniasz. Trzy
3: stówy!
5: Super.
0: Rewelacja. Bardzo dobrze. Gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
2: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
5: Pięć stów.
0: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło,
2: ciepło,
1: ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
3: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia, okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno.
1: Patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem.

0: So don't call me up.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
2: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
1: Serio?
2: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba, dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
1: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
2: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
1: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To jak, gramy w ciepło-zimno?
10: Czapka?
9: Zimno.
11: Koc?
9: Cieplej.
10: Grzejnik?
9: Gorąco!
12: To nowe ogrzewanie!
9: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
13: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
0: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
16: Aura od rana nie zachęca do spacerów, więc kierowcy nie narzekają na brak towarzystwa, poruszając się po ulicach Tarnowa i innych miast regionu. Kolejki napotykacie m.in. na Klikowskiej, Szkotnik i Sikorskiego, czy Kwiatkowskiego i Mościckiego. Uważajcie też na Narutowicza, Konarskiego i Gumniskiej. W ciągu dnia niebo ma się na szczęście przejaśnić.
17: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszy miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia.
18: Jankes.
19: Kama.
20: I Wiktor.
21: Ale godzinka zasuwa, już 8.31.
22: Ho! Pierwszy super dzwonek już za nami i zadania cały czas do rozdysponowania.
23: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
24: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
22: Ja się nie nadaję, nie umiałabym zapakować.
23: No to, ciekawe, to samo co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy.
21: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Znakowanie takiego autobusu.
23: To nie są tanie wycieczki.
21: Hej,

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: 35 minut po godzinie 8. Jan Kes. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską. Teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America.
2: Nie. To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle?
2: No.
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes. Kama. I Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My w sensie radio jak?
2: No, Trump, Trump and Trump.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
4: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
5: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no, Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mm-hmm. Tak przypominam, było. Że twoja mama jest germanistką, tak więc było. Na pewno tak było.
2: Oczywiście, mama, jak powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a
1: wiem.
0: Na waszej dzień dobry.
3: Cześć, Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: Ale przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce.
4: Halo. Ty, Eska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
2: Bardzo dobrze, ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
2: Haha, cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
3: Ach, bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia, co ty masz po 9 do robienia.
2: Kawkę, aha, bo jeszcze nie piłem, dobra, potem z kolegami poplotkuję trochę i to coś ja pogadam, też. No i pogram hity na czasie. O, to jest moje główne zadanie.
1: Spokojnie, tak. Radyjko to tylko przy okazji.
4: Gama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
25: Po deszczowym poranku w ciągu dnia padać już nie powinno, ale chmury będą nam jeszcze jakiś czas towarzyszyć. Po upalnej środzie w czwartek aura wylała na nas chłodny prysznic. Dziś termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nieco ponad 20 stopni. Jutro ma być jeszcze chłodniej, parasoli też bym na razie nie chował zbyt głęboko.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
1: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w przypadku zachować, głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
0: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
2: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
0: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
3: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
0: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewcząt w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
9: SK Tarnów News.
25: Tomek Piszczek. Sprawą zajęła się prokuratura. Mowa o zdarzeniu z udziałem śmigłowca, który zerwał linię energetyczną w Chmielowie. Pilot z okolic Tarnowa został przesłuchany, ale na razie nie usłyszał zarzutów. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Samozatrudnieni też mogą skorzystać. Mowa o dofinansowaniu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pieniądze ma Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.
22: Pracodawca może ubiegać się o środki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
25: Mówi Paulina Kotacz z Urzędu Pracy. Wnioski można składać do 11 września.
26: I proszę bardzo, jak nam dobrze idzie. Jutro o tej porze w Radiu SK będziemy już rozpoczynać weekend. Także słuchajcie, to już jest ostatnia prosta przed weekendem. Także zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli mieliście na 9, to macie tylko 2 minuty spóźnienia. Zaraz będziecie, w razie czego szefowi będziemy mówić, że poszliście teraz do toalety. Tak się umawiamy. Teddy Swims w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: gorąca nowość. Przy tym bardzo dobrze się pije pierwszą kawkę w pracy. Robin Schulz i Waterbed. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i dzisiaj zaczynają się też emocje. Wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu choć po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu Esce za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia Esce. Prosto z miejsca pierwszego, Tylko kochaj mnie.
1: Radio Esce. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.

0: 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
7: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. To Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty, a jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Ciao. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: I po reklamie.

O, i przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa w Radiu SK, Janka Skama i Wiktor, pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
9: O, czego słuchasz?
10: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
9: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idealizm ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
10: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
11: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idealizm. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idealizm. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
13: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
14: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
15: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
22: Czwartek zaczął się raczej mało przyjemnie, ale wygląda na to, że z dużej chmury mały deszcz. Jezdnie w Brzesku, Ciążkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie pomału przesychają. Temperatura jest całkiem znośna, kilkanaście stopni pokazują termometry. Po południu synoptycy zapowiadają około 20 kresek i przejaśnienia.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
23: Minęła 10, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
24: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań.
0: działań maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
23: A w takich sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
2: No jest w sumie trochę lepiej.
7: Rozmawiacie?
2: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
20: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
23: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
24: SK Tarnów News.
22: Tomek Piszczek. Nie było rekordu mimo upałów. Letni park wodny w Tarnowie odwiedziło około 45 tysięcy osób. Rok wcześniej było ich 48 tysięcy, a w rekordowym 2024 roku prawie 70 tysięcy. Warsztat terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie świętuje jubileusz działalności. Od 20 lat placówka wspiera osoby z niepełnosprawnościami.
25: Uczymy osoby z neuroróżnorodnością, samodzielności, a takim naszym głównym celem jest dojście do podjęcia zatrudnienia.
22: Mówi kierownik Tomasz Wardzała. Galę 20-lecia zaplanowano w przyszłym roku.
26: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
27: Witam. Mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
26: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To Abiromio w Radiu SK. Gramy hit na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio? No to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
6: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł tanie.

0: PVA-C5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Rojar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na rojar.pl i wybierz swój wzór w megacenie.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: i Money w Radiu SK. To są hity na czasie, za 24 minuty, godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, i to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4 edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: 2 abonamenty w cenie 1 w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie 1, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty: 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
13: Szalik?
12: Zimno.
14: Herbatka?
12: Cieplej.
13: Grzejnik.
12: Gorąco.
14: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
12: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
15: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
16: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
17: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
18: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
3: będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
9: I po reklamie.

0: MJ Deli, numer 1 rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: Okej.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto.
16: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
16: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
21: Speed nie odpuszcza. Policjanci skontrolowali kierowców w powiecie dąbrowskim i wykryli 26 wykroczeń. Większość dotyczyła prędkości. Jeden z kierowców pędził w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę za szybko i stracił prawo jazdy. Dziś aura nie zachęca do brawury. Jest ponuro, mokro i ślisko. Uważajcie!
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na miejscu ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
23: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
22: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. Dwie osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to dwie młode kobiety.
0: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
22: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15.
1: SK Tarnów. Na czasie.
21: Tomek Piszczek. Filmowe hity zabrzmią na dachu Teatru Solskiego w Tarnowie. Już jutro o 19 chór Solski zaprasza na koncert Dzień Dobry Piosenko, hity wielkiego ekranu na bis. W programie m.in. Moon River i Deszczowa Piosenka. Będzie muzycznie, filmowo i z dużą dawką emocji. Z kolei niedziela minie pod znakiem futbolu amerykańskiego w Tarnowie. O 16 ekipa Hunters Tarnów zagra pierwszy domowy mecz sezonu. Na stadionie w Mościcach ich rywalem będzie Kraków Kings. Wcześniej od 14 zaplanowano piknik, animacje dla dzieci oraz strefę kibica.
2: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym messengerze. Hej SK, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Nietrzebna, niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na SK-owym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie Eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell i Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
5: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
4: Serio?
5: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
4: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
5: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
4: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji

0: Gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
1: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
3: I po reklamie.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz, po 15 latach, doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: Hit zawsze na czasie, Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
5: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
6: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
5: Mają od ręki?
6: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
5: No to jedziemy.
6: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
7: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
8: Kaufland jest też.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: Froyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
18: Poleca Radio SK.
19: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Zobkowski.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
10: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Ponuro, wiecznie i jakoś tak niezbyt przyjemnie po upalnej i słonecznej środzie. Czwartek we wschodniej części Małopolski zdecydowanie mniej wyjściowy. Rano popadało, przez większą część dnia ma się utrzymywać zachmurzenie. Niewielkie przejaśnienia są możliwe po południu. Jutro niestety ma być jeszcze gorzej. Temperatura spadnie, a do tego popada.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
19: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistów. specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
17: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
19: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
18: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie mieszkańcy Gomulina Włódzkiem. Sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
0: Żeby nie było takiego odoru.
15: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
0: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
18: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju w weekend Małopolska Tour wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
20: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
18: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatour.pl.
21: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Tarnowscy artyści pokażą swoje najnowsze prace. Dziś o godzinie 17 w Biurze Wystaw Artystycznych rozpocznie się wernisaż Salonu Jesiennego Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków. Ekspozycja będzie dostępna do 29 września. Wstęp na nią jest wolny. Z kolei motyle opanują Tarnowski Park Strzelecki. W najbliższą niedzielę od godziny 16 odbędzie się Noc Motyli, koncert Dominiki Kukułki. W programie także degustacja lokalnych serów i atrakcje dla dzieci. Będzie też malowanie twarzy i mnóstwo modelowych dekoracji. Wstęp wolny.
22: Ale ja wam ładnie zagram i to w dodatku po polsku będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki, a na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu, szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek na piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Mattim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie hity zaczynają się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Matti i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Mattim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Kali do nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
0: Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i

0: Akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
6: I po reklamie.

0: A co tam? Przypominam, Akcent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałagana, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Zgaz. Jana Spyro i Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek Westę.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.

0: litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: O, czego słuchasz?
2: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
1: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
2: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
3: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
10: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
14: Lato powoli przechodzi do historii. 30-stopniowych wartości już chyba nie zobaczymy we wrześniu na termometrach w Tarnowie i okolicach. Dziś maksymalnie 20 kresek, jutro ledwie 18. Parasole w czwartek już chyba nie będą potrzebne, ale jutro znowu ma być ponuro i deszczowo. Także kierowcy, noga z gazu i zwiększamy odległość między zderzakami.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach, to po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
16: Ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
15: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
17: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka. Wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
15: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
18: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
15: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku, to w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótki jesienny urlop spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
19: SK Tarnów. Na czasie.
14: Tomek Piszczek. Rokowe pokolenia spotkają się w Tarnowie. Już jutro w amfiteatrze letnim przy Kopernika zaplanowano koncert Rok na Starówce. Na scenie m.in. muzycy legendarnej grupy Zio, a także młode tarnowskie zespoły. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19. Lampiony, muzyczna historia i wyjątkowy ogród. W najbliższą sobotę, 12 września w Lusławicach, zaplanowano spacer z lampionami po Arboretum Krzysztofa Pendereckiego. Wydarzenie rozpocznie się o 15. Liczba uczestników jest ograniczona. Także trzeba szybko się decydować.
20: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już wam gra!

0: White 2115, Palar i Bibi Simon, czyli to coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich wkrętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji na przykład, jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Best za moment, a później obiecany Oscar Sims.
1: Promocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
2: I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier
2: i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No, apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No, rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś od Sanach u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
20: I po reklamie.

Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpalaną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w Esce.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrowit 6-7.
22: Ponuro, wietrznie, ale już bez deszczu. Pogoda w czwartek daleka jest od ideału. Na szczęście wchodzimy w tą ładniejszą część dnia. Po południu synoptycy spodziewali się przyjaśnień w regionie tarnowskim. Padać już nie powinno, ale nie chowajcie głęboko parasoli. Jutro ma być nie tylko chłodniej, ale również deszczowo.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Związkowcy gotowi do protestu. Sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
24: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej. Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
25: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
24: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
23: A dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
0: Poprzedni dom został wyburzony, na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
23: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
1: SK Tarnów. Na czasie.
22: Tomek Piszczek. W najbliższą niedzielę szykujcie swoje dwa kółka. Z Tarnowskiego Rynku o godzinie 9 wyruszy 19 rajd rowerowy imienia Tadeusza Tertila. Trasa wjedzie w stronę Wojnicza i liczy w sumie około 50-60 km. Będzie rekreacyjnie z ogniskiem po drodze. Szczegóły na tarnow.pl. Tymczasem w najbliższą sobotę odbędzie się piknik w stylu retro. Wydarzenie zaplanowano w Tarnowskim Parku Sanguszków. W programie konkurs na Tarnowski Sernik Roku, wystawa kulinarnych przepisów i spotkanie z Pawłem Piszczkiem. Początek o godzinie 12:00, wstęp jest bezpłatny.
2: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek Wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach w czwartek 10 września. W SC już grają Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Kapitalną energię wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radia SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie. To nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Stońta i Korościel z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję. No i oczywiście pierwszy raz z SK, opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz wasz spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Korościel w SC po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama. Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co cię napędza? 2 kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: o tym, jak w relacjach ważny jest głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja, szanowni państwo. O tym śpiewała Margaret w numerze Prima Ballerina, który zagościł na antenie Radia SK. A my dziś w okolicach północy, przed północą, głos oddamy nowościom, premierom i świeżynkom. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Po godzinie 23, a przed północą pojawi się tu Maty Fuczyło i zagra właśnie te numery, które swoją premierę mają na przykład w piątek o północy. I tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was naprawdę bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę nawet, że nie jedną. Ja wiem o jednej. Maty Fuczyło zna ich więcej i będzie z wami po godzinie 23. Ed Sheeran za chwilę, Shape of You, a później Tame Impala.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
11: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
13: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
11: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
16: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na antenie radiańska. Przed chwilą ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15 czy nie, ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie do domu.
2: Michał, ja to słyszę.
3: A jesteś, tu cześć.
0: Dzień dobry, witam. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Zasięg się skończył, do usłyszenia.
1: Pa.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świetne okazje czekają. W Bricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jak, gramy w ciepło-zimno?
15: Czapka?
14: Zimno.
16: Koc?
14: Cieplej.
15: Grzejnik?
14: Gorąco.
16: To nowe ogrzewanie.
14: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
17: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
21: Choć może i nie pada, tak słońce ma spory problem, aby przebić się przez chmury w regionie. Mamy prawdziwie jesienną pogodę. Tymczasem pierwsza fala wracających z pracy wyruszyła właśnie na ulicę Tarnowa i trasy regionu. Zderzak w zderzak toczycie się już Kwiatkowskiego i Mościckiego. Nie lepiej jest na Krakowskiej.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 15. Agata Chruściek, zapraszam. A na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Komunikat o takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, czyli spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do zmian w zakresie bezpieczeństwa, jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. godzinę. Mateusz Gołębiewski rozmawiał z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowę.
0: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
1: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
0: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
22: A związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
2: Problemów nie będzie?
23: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
24: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
22: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
25: SK Tarnów. News.
26: Michał Raszczyński. Eksperci polecają zachować czujność. To po tym, jak w pobliżu zabudowań w gminie Zakliczyn miały pojawić się wilki. Szczególnie powinni uważać spacerujący z psami.
27: Jest to zwierzę, które poluje. Będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies.
26: Wyjaśnia Paweł Wałaszek, powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie. Jak napisać skuteczne CV? Tego dowiedzą się uczestnicy bezpłatnych warsztatów Tarnowskiego Urzędu Pracy. Spotkanie już 16 września.
28: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
29: Witamy serdecznie, kochani. To jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
30: Nie, ale nie wszędzie, to różnie w różnych firmach. Ale a niektórych nie ma wypłaty.
29: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty.
30: Jak
29: teraz,
30: to nie
29: wiesz?
30: To
29: teraz nie dostaniemy, my dopiero dostaniemy w październiku. I teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień, przepraszam.
30: Jak właśnie, to jest pytanie do naszych słuchaczy. Jak przeżyć wrzesień?
29: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy, pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
30: Nie,
29: dobrze.

0: Summer, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic, zero, zupełnie. A 10. ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
1: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkają kaczki. Aha. To może wam chleb rzucą, jak będziecie biedniejsi niż one.
2: Okej, super, świetny pomysł, tylko niestety kaczki dopływają do chleba szybciej niż ja.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, no ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, zbierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Aha, wiem, Cinek, tak, że ty skądinąd zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę. Proszę, proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
10: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
9: Mają od ręki?
10: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
9: No to jedziemy.
10: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
11: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
12: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
14: Uwaga, mieszkańcy Mielca! Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na ciebie codziennie od 9:30 do 19:30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
17: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Sobel i Sanach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ty jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną,
2: Michał, tak? Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
2: Oglądałeś.
0: Tak.
2: Podobała ci się?
0: Nie.
2: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
2: Tak.
0: Tak.
2: A teraz ci się podoba?
0: Co? Miley Cyrus? No. Tak, podoba mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
2: Na kuli.
0: Pół naga
2: ona
0: się bujała.
2: Buja się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
2: Tak, teraz wydała nową piosenkę Buzz Persuades i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Buzz Persuades pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przedsmaku?
0: A jak?

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty, godzina 16. To wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, znaczy już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: My nie jesteśmy świeży, tak to trochę. W ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radiu SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, jak go widziałem? Bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. I to jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja. Więcej.
3: Więcej. Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na Letni Festiwal Sportów Zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tego jeszcze nie było.
10: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csntarnow.pl. Gotowi na sławę?
11: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
12: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
11: Serio?
12: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
11: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
12: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
11: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
13: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
14: I co, zapisałeś się już na studia?
15: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
14: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
15: Brzmi jak miejsce dla mnie.
16: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
17: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
4: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
20: I po reklamie.
21: SK. SK.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Post Malone w Radiu SK Sunflower.
1: Czy już teraz ja?
2: No mów.
1: A, bo miał być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zwróciłeś to
2: nie, mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
8: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
9: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
10: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Musicie się na to przygotować. Cieplej dzisiaj już nie będzie. O upałach można zapomnieć. Jutro temperatura spadnie do 16 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed deszczem. Tymczasem kierowcy w Tarnowie i okolicach zmagają się z kulminacją popołudniowych godzin komunikacyjnego szczytu. Uważajcie!
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści podtrzymują więc zapowiadany na jutro protest. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. 43-letni Ukrainiec chciał wnieść amunicję na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
17: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
16: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą cieczy są teraz przesłuchiwane, a straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko problemy kierowców. Za chwilę koszty przeniosą się na konsumentów, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
18: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, będzie to mogło wpływać na cenę dostaw.
16: A cena popularnej 95 na wielu stacjach przebiła już granicę 8 zł za litr. Diesel jest średnio o złotówkę droższy.
19: SK Tarnów News.
20: Michał Reszczyński. Rozwiązanie się sprawdza. Elektryczny czerwony autobus, który bezpłatnie wozi pasażerów po centrum Tarnowa, zbiera bardzo dobre opinie, a jego popularność potwierdzają liczby.
21: Średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów.
20: Mówi prezes MPK w Tarnowie Robert Pacana. Testy wypożyczonego autobusu potrwają do końca września. Książęcy pogrzeb po ponad 4 stuleciach. 6 listopada w Tarnowie odbędzie się ponowny pochówek Ostrogskich i Teofili Tarło. Kondukt z ratusza przejdzie ulicami Starego Miasta do katedry.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: I żeby była jasność, nikt nie każe wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wy piszecie nam na sk.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
23: Teraz już będziemy dzwonić?
22: No tak.
23: A już wiemy do kogo?
22: Za pół godzinki.
23: Już wiemy do kogo?
22: No już trochę się domyślałem.
23: Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
22: Gramy.

0: jest idealna pora na coś słodkiego. Stąd Sugar Babes w Radiu SK. Push the button, Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, polscy siatkarze grają z siatkarzami portugalskimi. Zgadnij, jaki jest wynik.
0: 3-0.
1: Nie, jest 2-0 w setach i w trzecim prowadzimy 18-12. To są Mistrzostwa Europy. Polki niedawno grały w Mistrzostwach Europy i niestety zajęły dopiero 4. miejsce. Znaczy dopiero. Przed turniejem wziąłbym w ciemno, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Natomiast Polacy są trochę mocniejsi. Tym, że tymi Portugalczykami, jak mówiłem, nie podniecamy się. No bo gdyby tam grał Cristiano Ronaldo na przykład.
0: A czy wiesz, są ludzie, którzy się podniecają Portugalczykami.
1: Ale ty do nich nie należysz. Czy należysz?
2: Nie wszystko trzeba mówić w radiu,
0: nie
2: prawda?
0: Nie o mnie, nie o mnie.

0: MJ Deli w Radiu SK, to jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jest fanem celebrytów, musicie o tym wiedzieć.
1: Nie jestem fanem żadnych celebrytów.
0: No to powiedz, co masz do powiedzenia.
1: O Filipie Heizerze chciałem
0: powiedzieć. No właśnie, króciutko. No.
1: Coś się kroi, proszę państwa, na SK.pl czytamy, że Filip Heizer przymierza ślubny garnitur.
0: I jak wygląda?
1: Nie sądzę, żeby szedł w nim na kręgle.
0: No nie.
1: Ślubny garnitur służy do brania ślubu.
0: On chyba mówił gdzieś w telewizji, że on będzie się żenił z tą dziewczyną. Ona jest od niego chyba z 30 lat młodsza, czy ileś?
1: Dwa razy młodsza jest. On ma 40 ileś, ona ma 20, ma na imię Bianka.
0: Ona, tak? On ma Filip.
1: On ma, tak. On ma Bianka, ona Filip. Może zmylić księdza.
0: Słuchaj, a ładnie on wygląda w tym garniturze, czy tak jak my byśmy wyglądali?
1: No, tak jak my byśmy wyglądali idąc do komunii.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
6: Szalik?
5: Zimno.
7: Herbatka?
5: Cieplej.
6: Grzejnik?
5: Gorąco.
7: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
5: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
8: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
7: niskie ceny. Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. PL.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
10: Choć niedawno termometry pokazywały ponad 30 stopni, tak teraz pogoda przypomina wczesną jesień. Kolejne dni również nie zapowiadają szybkiego powrotu letniego ciepła. W weekend temperatura będzie oscylowała w rejonach 19 stopni. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia może być nieznacznie cieplej.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Maszyniści zdania nie zmienili i na jutro zapowiadają protest. Będzie jednak łagodniejszy niż pierwotnie zakładano. Zakończyły się rozmowy z ministrem infrastruktury. Mimo że były konstruktywne, do porozumienia nie doszło. Łączymy się z Mateuszem Gołębiewskim, który śledził to spotkanie.

0: mieszkanie.
1: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
2: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
1: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd. Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
3: A dodajmy, PKP straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia szacuje na 3 miliony złotych. Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Od wtorku będzie mogła karać mandatami, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
4: Sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
3: A wśród nowych uprawnień również pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe. 3-0 w setach to był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią. Kolejny mecz naszych w sobotę, wtedy zmierzą się z Izraelem.
5: SK Tarnów News.
6: Michał Reszczyński. W Starych Żukowicach rozpoczął się remont chodnika przy drodze wojewódzkiej. Robotnicy zajmą się odcinkiem o długości 350 metrów. Prace potrwają do 2 tygodni. Termin na złożenie wniosku mija 11 września. Mowa o dotacjach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które rozdziela Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.
7: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta klienta, które zakłada się na portalu praca.gov.pl.
6: Informuje Paulina Kotacz z Urzędu Pracy. Można dostać nawet do 90% kosztów.
5: Sońca i Koroście. Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
8: 2 po 17 na zegarze Radia SK. Trzeba powoli wychodzić z pracy i szukać czegoś sobie do świętowania.
9: Dzisiaj, a co można świętować?
8: Dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
9: O, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że ty masz takiego wujka, który wie, jak świętować Dzień Piłkarza.
8: Tak, tak. Wujek proponuje rozegrać 2 połówki, potem karniaki i już można się kiwać.
9: Aha, obrzydliwy jest ten twój wujek, wiesz? Stary wujek.
8: Nie ma żadnego wujka, to jest mój sposób.
9: Jaki macie sposób na świętowanie Dnia Piłkarza?
8: Ja wiem. Można stać w korkach.
9: Aha, dobrze, już wystarczy. To znowu wujek?
8: Mam jeszcze jedno.
9: No.
8: Nie. Żarty.
9: Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze, jak świętujecie Dzień Piłkarza.

0: Do End of Beginning w Radiu SK. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzi mikrofonu.
0: Jest dzień z nami dobry. Pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry, dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt. Przed chwilą pani miała dwoje,
0: to
1: czyli
0: się
1: był poród przed chwilą.
0: No. Porody mamy.
1: Ale to idzie.
0: Ale lecz.
1: Czy oni, jeszcze... są, oni są w wieku szkolnym, te oni, one?
2: Tak.
1: I czy oni, one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
2: Nie.
1: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
2: Z prac ręcznych? Znaczy... Jak jest jeszcze taki przedmiot w szkole?
1: Oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
2: Tak.
1: A, czy
2: szycie.
1: Się... Szycie. Ale...
0: Szycie.
1: Szycie na antenie, tak czasami się mówi, nie? Tak...
2: Szycie na antenie.
1: Dobrze, więc drogi, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
2: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
1: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
2: Słuchają.
1: O, dzięki, to była super Jadzia.
2: Jej, radia dzieci.
1: Radia SK. No.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miło.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak,
1: dzisiaj młodzi ludzie tego nie mają. Oni nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na SK-owego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: A głodniaka zresztą. No,
1: dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz
0: klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
1: Gratulujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
3: Reklama. Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
4: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
3: Mają od ręki?
4: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
3: No to jedziemy.
4: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
3: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość: panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner: Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator: BBB Event.
10: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie. Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Chery. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Chery w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
13: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrz, Cinek, jeszcze 2 miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku, bo nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: O Wośp,
0: Walentynki.
1: Potem ja mam urodziny, zaraz pamiętasz, którego?
0: No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pamięć?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, na zaś.

0: Hit na czasie w Radiu SK to Fastboy i Music Sounds. Sońta Korosiel, czyli SK w Radiu SK.
1: I za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
11: I po reklamie.

0: H, Ring My Bell w Radiu SK. Sońta Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: To jak, gramy w ciepło-zimno?
10: Czapka?
9: Zimno.
11: Koc?
9: Cieplej.
10: Grzejnik?
9: Gorąco.
11: To nowe ogrzewanie.
9: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
12: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Parasol oraz kalosze. Taki ekwipunek może się Wam przydać jutro. Synoptycy ostrzegają też przed deszczem. Warto mieć w zanadrzu coś ciepłego. Termometry pokażą tylko 16 stopni. Nieco lepiej zapowiada się weekend. Nie powinno już padać. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Fajne warunki na spacer.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
0: Eska Sport News.
20: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
21: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
22: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
20: Mówi kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
0: Eska Tarnów News.
19: Michał Reszczyński. Służby mundurowe pokażą, jak wygląda ich praca. W piątek na rynku w Bochni odbędą się drugie targi pracy. Będą prezentacje, sprzęt, wirtualna rzeczywistość. Początek o 12. Od 20 lat wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Warsztaty terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie świętuje jubileusz istnienia. Rola warsztatów terapii zmieniła się przez lata, zauważa kierownik placówki Tomasz Warzała.
23: To było głównie dla osób, żeby ich zająć. Teraz chodzi też o to, żeby pójść troszeczkę dalej.
19: Celem warsztatów jest nauka samodzielności.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
2: Eska.
0: Eska.
24: Czego potrzeba wam dzisiaj wieczorem, żeby ten czwartkowy wieczór po dniu pełnym zajęć był udany? Mam nadzieję, że na przykład Tylko kochaj mnie od Zali to jest taki hit, który dobrze wam zrobi. Od niego rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w imprezce. 2 po 18, tu Hanczak, witam.

0: Czy loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem? Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę m.in. nowość od Toflow. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje?
0: Akacje? Podczas grzybobrania? No okej, no że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł i jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo? Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radiu SK. And feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

0: Terry Swims na antenie Radia SK w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Teddy Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-it-all na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radia SK, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do Was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę Was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę Wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
6: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
7: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
6: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩0,79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
15: I po reklamie.

0: No ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, you spin me round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? Mm. No cóż, tak jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może Maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczny.
0: Okej, okay, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami. Niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Shabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
5: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
6: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
10: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
9: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
11: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy Frosta kupiłeś?
15: Proszę, się nie da!
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
17: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Frejar rusza mega hit cenowy. Nowość panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku. Lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w megacenie.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: За кілька хвилин година 19 в Радіо СК в імпресте Even Easy Bizu All of My Love. То є одна з наших новостей. Всі хіти починаємося вести і, напевно, по годині 19 теж щось прем'єрового вам заграм, але множество прем'єр. To będziemy mieli dla Was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczyło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie Wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H'a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23. Wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gram. 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
14: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie. SK Tarnów.
17: na czasie.
18: Michał Reszczyński. Zabrzmią piosenki musicalowe, kabaretowe oraz filmowe. Chór Solski zaprasza na koncert. Dzień dobry piosenko. Hity wielkiego ekranu na bis. To będzie prawdziwa, sentymentalna podróż. Koncert rozpocznie się już jutro o 19 na scenie dachu Teatru Solskiego w Tarnowie. Tymczasem 13 września odbędą się obchody 725-lecia historii Ryglic oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. W programie m.in. Festiwal Kultury Pogórzańskiej, rajd rowerowy oraz wieczorna zabawa na rynku.
2: Muzyką się żyje.
0: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce nie, ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight? Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
2: Imprezka.
0: Alipka pojawi się też w tej godzinie w imprezie w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje noce z Jonathanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-Aware na dobry początek tej godziny. No i też będzie o grzybach oczywiście i o naszych byłych w tej godzinie. Michał Hanczak, witajcie!

0: To Carla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem, to już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych bangerów. Choćby Dior w zeszłym roku nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living to jest MK, Tristan Henry i teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program

0: Go wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku, od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na was czekać i wprowadzać was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając wam razem z panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No, no właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
4: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
3: Serio?
4: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
3: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
4: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
3: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
7: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na Letni Festiwal Sportów Zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie. Bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: I po reklamie SK Tarnów. Na czasie.
11: Michał Reszczyński, zapraszam. Wielkimi krokami zbliża się 6. edycja festiwalu Tarnowianie. Jednym z punktów tegorocznego wydarzenia będzie spotkanie z aktorami i reżyserem filmu Odzyskany. To historia pokazująca, że przeszkody, które pojawiają się na naszej drodze, nie muszą oznaczać końca. Mogą za to stać się impulsem do zmiany. Seans i spotkanie z twórcami 16 września. A już jutro w tarnowskiej sali lustrzanej zabrzmią zapomniane utwory. Odbędzie się pierwszy z 3 zaplanowanych koncertów w ramach 33. festiwalu muzyki odnalezionej i kameralnej.
12: Muzyką się żyje.
13: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
14: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
13: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rawiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców. Ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
15: Impreska.
16: Impreska.
15: Impreska.
16: Eska.
15: Eska.
13: Minuta po 20. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiana Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Timbaland i Keri Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa, w Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Albo w brzegu, bo czasami Łódź do brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20, czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23, prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Matiego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram, no przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny singiel też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak nazywa się ta piosenka, no to posłuchajmy.

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu Łezka w imprezie, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. No, a za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Uwaga, mieszkańcy Mielca!
10: Super City przy Szafera 37 likwiduje swój sklep i wyprzedaje wszystko za grosze. Wszystko, dosłownie wszystko kupisz teraz aż o 60% taniej. Tak, o 60% taniej. To niepowtarzalna okazja na gigantyczne oszczędności. Nie zwlekaj, za chwilę zabraknie najlepszych towarów. Czekamy na Ciebie codziennie od 9.30 do 19.30. Likwidacja Super City, Mielec, ulica Szafera 37. Łap okazję, zanim zamkniemy drzwi na stałe.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
13: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.

To Margaret i prima balerina na antenie Radia SK w imprezce. No, w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla Was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście Tiesto, o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku między innymi Black Eyed Peas zagrał, Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas wpadnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie, chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje psiecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: No, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Sway Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska, chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana. Bogata dziewczyna nam się odezwała. Ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, nasz nowy program po 23. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H'a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa!

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
8: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Wraszczyński. To już ostatni moment na zgłoszenie zdjęcia do konkursu Tarnów z księżycem w tle. Fotografia ma pokazywać miasto lub okolice w nocnej odsłonie z księżycem w roli głównego motywu. Na zgłoszenia organizatorzy czekają tylko do jutra. Szczegóły na stronie pasażu odkryć. Tymczasem pod koniec miesiąca targowisko miejskie Burek zamieni się w miejsce spotkania z niezależnymi twórcami, autorskimi markami i wyjątkowymi przedmiotami. Mowa o targach unikatów, które zawitają do Tarnowa w niedzielę 27 września. Wstęp wolny.

0: Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dziś zapraszamy na Festiwal Miłośników Gór i Wspinaczki oraz na koncert Rock na Starówce. Tarnów stanie się stolicą wspinaczki. Zbliża się Festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. W programie pokazy filmowe, prelekcje i spotkania z gośćmi.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Rybak i jestem właściwie założycielką Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Rafał Stadnik, jestem jednym chyba z młodszych starzem członków Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
4: Cześć, witajcie, Agnieszka Seruś. Na grupie W Góry z Tarnowa mam określenie Gwiazda Grupy i chętnie dzisiaj dowiedziałabym się dlaczego. Czego i kto mi go przyznał.
5: No dobrze, zanim do tego przejdziemy, to zacznijmy od festiwalu Apex. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja. W ogóle skąd pomysł na organizację tego typu imprezy w Tarnowie?
2: Właściwie zaczęło się od tego, że chcieliśmy jako grupa ludzi, którzy przyjaciół właściwie, bliskich, znajomych, grupa ludzi, którzy się po prostu lubią i lubią razem spędzać czas i razem chodzą w góry, zrobić coś też w mieście, trochę pozarażać ludzi tą naszą pasją. No i postanowiliśmy zrobić jakieś wydarzenie otwarte. Przechodziliśmy przez różne etapy, różne były perturbacje. Finalnie jeden tutaj z lokalnych polityków, pan Piotr Górnikiewicz, wysłał nas, można powiedzieć, do Akademii Tarnowskiej. Skierował nas tam, bo powiedział, że to może być fajne miejsce, które może połączyć tę naszą pasję górską ze ścianką i ze wspinaczką, która na terenie Akademii jest i bardzo fajnie funkcjonuje i kształci zawodników i młodzież, dzieciaki. I właśnie w Akademii Tarnowskiej spotkaliśmy się z bardzo dobrym, takim miłym przyjęciem, dużą otwartością. No i przedstawiciele Akademii, głównie pan Wojciech Nowak, prezes AZS-u, zaproponował nam zorganizowanie festiwalu, ale nie górskiego, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, tylko właśnie wspinaczkowo-górskiego, ponieważ Akademia Tarnowska ma olbrzymie osiągnięcia, jeśli chodzi o kształcenie zawodników, którzy osiągają no, wielkie, naprawdę tutaj laury na arenach międzynarodowych, światowych i to są właśnie z Tarnowa ludzie, więc chcieliśmy też tę naszą pasję, bardzo nam się to spodobało, żeby połączyć chodzenie po górach z promowaniem wspinaczki w ogóle, w szerokim tego słowa znaczeniu, także wspinaczki sportowej i właśnie osiągnięć tarnowskich zawodników i w ogóle Tarnowa, także z tego właściwie zrodził się pomysł.
5: Jeżeli chodzi o tą pierwszą edycję tutaj, spotkałaś się z ciepłym przyjęciem wśród tarnowian?
2: Tak, no początki zawsze są trudne, ponieważ no to jest coś zupełnie nowego i nieznanego, ale została bardzo dobrze przyjęta. Przyjechali tutaj do nas wspaniali goście. No muszę powiedzieć, że my jako grupa pasjonatów organizowaliśmy to przedsięwzięcie bardzo niewielkim nakładem, także finansowym. Tak naprawdę to było, przede wszystkim to były nasze serca, nasz zapał i przekonanie o tym, że jak się chce, to można po prostu. Niekoniecznie musi to być wielki budżet i udało się. I goście, którzy tutaj wtedy przyjechali rok temu, himalaiści, zaproszeni przez nas, no byli tak zachwyceni naszym miastem, atmosferą, klimatem, przyjęciem ich, miejscem, naszą grupą, że już w ubiegłym roku zapowiedzieli, że na pewno wrócą tutaj za rok. Nawet niekoniecznie jako prelegenci, ale po prostu chcą tutaj być.
3: To jest, myślę, bardzo ważne, co ja się powiedziała, że to jest klucz tego festiwalu, że jest to festiwal robiony przez pasjonatów, jest to impreza niekomercyjna, impreza niebiletowana, gdzie do każdej złotówki, którą staramy się i udaje się głównie dzięki tutaj właśnie zapałowi, otwartości i przebojowości Asi pozyskać, do każdej złotówki myślę, że ekipa stowarzyszenia dokłada co najmniej 5 kolejnych złotych w swoich działaniach, w swojej pasji i to widać, nie? I to o czym Asia powiedziała, że goście chętnie przyjeżdżają, no to jest chyba najlepsza opinia. Jeśli jesteś współorganizatorem, czujesz się nie tyle gościem, co czujesz się po prostu u siebie, to wracasz i robisz to z takim samym zapałem po raz pierwszy, po raz drugi i wszystkie kolejne razy tego festiwalu.
2: Tak, i właśnie te osoby tutaj przyjadą po raz kolejny. To jest Mario Corradini, to jest Ryszard Pawłowski. Przywożą tutaj kolejne osoby. Tym razem Mario przywozi Celinę Kukuczkę, z którą się bardzo przyjaźni. Przyjeżdża Biblioteka Taternika i Grzegorz Bielejec, który ściągnął tutaj z kolei Fundację Himalaizmu Polskiego. Także ta grupa tych przyjaciół festiwalu Apex się rozrasta. I to właśnie jest ta energia, którą my zarażamy naszych gości, a oni potem rezonują, dalej się nią dzielą w swoim środowisku.
5: No właśnie, ta ubiegłoroczna pierwsza edycja festiwalu Apex, było sporo fajnych atrakcji, nie tylko prelekcje, ale też seanse. Jak to mniej więcej wygląda w tym roku? Co tutaj będzie czekać na odwiedzających?
2: Rozbudowaliśmy bardzo formułę. W ubiegłym roku to była taka, powiedziałabym, przymiarka do tego, czy się uda. I to był jeden dzień. Mieliśmy w sobotę, właściwie od rana do wieczora, bardzo dużo spotkań i różnych przedsięwzięć, które wtedy sobie zaplanowaliśmy. W tym roku to są aż 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. 18, 19, 20 września. I w piątek mamy właśnie taki wielkie otwarcie na wieczór filmowy. I będzie z nami Dariusz Załuski, który jest bodaj jednym z najbardziej cenionych, na pewno w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych twórców filmowych, jeśli chodzi o filmy takie, powiedzmy, wysokogórskie dokumenty. Będzie z Mają Pietraszewską, którą oni razem tworzyli film Ostatnia Góra, i to będzie kino plenerowe, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze i wiele osób, wielu tarnowian zasiądzie na terenie kampusu Akademii, i żeby obejrzeć ten film, i będzie też prelekcja poświęcona filmowi w górach. Sobota obfituje w naprawdę ważne wydarzenia i ważnych gości, bo wtedy będzie właśnie z nami Celina Kukuczka, będą wielkie sławy polskiego himalaizmu, ale także gościem wieczoru będzie Krzysztof Wielicki. Serdecznie zapraszamy też na to spotkanie. Będą też spotkania z tarnowskimi sportowcami, bo tutaj chcemy właśnie promować te niezwykłe dokonania wspinaczkowe Tarnowa, a więc Edyta Ropek przede wszystkim wtedy w sobotę się pojawi, i chcielibyśmy również Państwa trochę ugościć takim akcentem muzycznym, naszym lokalnym, bo tutaj w epicentrum wszystkiego jest Tarnów, i naszym gościem wieczoru muzycznym będzie...
5: Werble.
2: Tak, będzie Wojtek Klich, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zgodził się z nami współpracować, kupił nasz pomysł, jest też wielkim pasjonatem natury, gór, człowiekiem żyjącym blisko ziemi, blisko natury. Bardzo mu się podoba koncepcja i klimat naszej grupy i powiedział, że widzi to, chce z nami współpracować, i mam nadzieję, że festiwal Apex będzie też przyczynkiem do stworzenia nowego takiego projektu muzycznego, których Wojtek ma przecież na swoim koncie bardzo wiele.
5: Czyli tutaj chyba każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę, jest coś dla każdego.
2: Tak, jeszcze tutaj warto podkreślić, że mamy bardzo dużo wspinaczki, bo tutaj ideą też naszej promocji Tarnowa są tarnowscy zawodnicy, jest Akademia Tarnowska, nasza tarnowska szkoła wspinaczkowa, i naprawdę bardzo serdecznie zapraszam wszystkich wspinaczy z Tarnowa, okolic, nie tylko, ponieważ to będą naprawdę prawdziwe perełki. Chcę przypomnieć, że w ogóle wspinaczka taka sportowa swoje korzenie bierze właśnie tutaj z naszego miasta, z Tarnowa. Pomysłodawcą i pierwszym w ogóle organizatorem halowych zawodów wspinaczkowych we Wspinaczce na Czas był Mariusz Gołkowski. Tutaj właśnie w Tarnowie to wszystko się działo, stąd się to wywodzi. No a teraz osiągamy medale i naprawdę wspaniałe wyniki jako Polacy. I z Mariuszem Gołkowskim także będziemy mogli się spotkać. On właśnie w sobotę będzie naszym gościem. To będzie naprawdę perełka. Przywiezie stare zdjęcia, nagrania z początków, kiedy rodziła się wspinaczka sportowa tutaj właśnie u nas w Tarnowie i w ogóle, bo to było pierwsze takie miejsce przecież. Będzie Kinga Ociepka-Grzegulska, wyjątkowa dziewczyna, świetna wspinaczka. Będziemy mogli też zobaczyć film, który niedawno powstał, właśnie o Kindze Mama. I Kinga będzie tutaj wraz ze swoim mężem, ze swoim partnerem, swoimi dziećmi. Będzie opowiadała o tym, jak można wspaniale łączyć pasję, wspinaczkę po prostu z codziennym życiem. Będzie Edyta Ropek z Arkadiuszem Kamińskim, ze swoim wieloletnim trenerem. Też jedna z najbardziej utytułowanych wspinaczek. No i będzie Fundacja Szerpowie Nadziei. Na ściance prowadziła zajęcia z dziećmi, z osobami z niepełnosprawnościami, bo Szerpowie Nadziei, którzy nas będą bardzo, bardzo wspierać w organizacji tego festiwalu, przyjadą tutaj ze swoimi instruktorami. To są ludzie, którzy na własnych ramionach, na własnych barkach wynoszą dzieci, głównie osoby z niepełnosprawnościami, na szczyty górskie, miejsca, w które te osoby nigdy nie mogłyby samodzielnie dotrzeć. To jest piękna inicjatywa i oni też z wielkim sercem tutaj przyjeżdżają do nas i chcą się włączyć, także zapraszamy. Zapraszamy dzieci na ściankę, bo będzie, każdy będzie mógł się powspinać. Dodam jeszcze tylko, że na ściance będzie oprócz dzieci, będzie również senior Ryszard Pawłowski, jeden z najbardziej znanych polskich himalaistów, który cały czas jest, ma ponad 70 lat, jest cały czas bardzo aktywny, intensywnie trenuje i właśnie bardzo lubi się wspinać, często uczęszcza na ściance i będzie można również na ściance wspinaczkowej w Tarnowie powspinać się z Ryszardem Pawłowskim i z naszymi sportowcami.
5: Podczas tego wydarzenia nie zabraknie też motywu charytatywnego, prawda?
2: Tak, w niedzielę również naszym gościem będzie Mario Corradini. Mario Corradini jest wielkim przyjacielem naszego festiwalu i tarnowskiej społeczności górskiej. Z wielkim zapałem nas wspiera i pomaga nam się rozwijać. W ubiegłym roku właśnie powiedział, że poczuł się tutaj jak w domu, jak wśród przyjaciół i zrobi wszystko, żeby pomóc nam rozpropagować tę ideę takiego właśnie, takich spotkań z okazji gór w ogóle, z miłości do gór na bardzo, bardzo, nie tylko na Polskę, ale i dalej. I to jest piękne, że mamy takich ludzi. No i właśnie przy okazji festiwalu chcemy wesprzeć. Mario jest założycielem fundacji Ciona Maste, która pomaga dzieciom w Nepalu i chcemy wesprzeć Maria i pomóc też dzieciom. Po prostu chcieliśmy, żeby ten festiwal to nie było tylko wydarzenie na 3 dni, tylko żeby idea, żeby ta energia, żeby to serce ponieść dalej.
5: Organizacja tego typu imprezy, no pewnie jest sporo pracy.
3: Jeśli chodzi o pracę, ja teraz wejdę słowo od Asi, bo może złapię oddech. Przy okazji, a propos, no jest tytanem pracy, to jeśli pytasz o to, jak wygląda praca, no, chyba trzeba to jasno powiedzieć. Dzień zaczyna się bardzo wcześnie, kończy bardzo późno i Apex jest cały czas na topie, no ale widać efekty. To tutaj to, co przed chwilą powiedziała Asia o programie. Pamiętam pierwsze rozmowy, kiedy był dylemat, czy znowu festiwal jednodniowy, czy może dwudniowy. To były chyba zapędy Arka wtedy. Może jednak 2 dni. Ktoś rzucił temat. Ktoś, przepraszam, no chyba Asia oczywiście, rzuciła temat. Zróbmy 3 dni. Pojawiły się pytania, no ale co można robić przez 3 dni? Teraz okazuje się, że program jest tak napięty, że w harmonogramie zbijamy po 5 minut przerwy, żeby zmieścić wszystkich prelegentów, wszystkich gości, którzy, no kolokwialnie powiem, walą drzwiami i oknami, bo chcą w tym uczestniczyć. To jeszcze, co powiedziała Asia o niedzieli, to jest, tutaj patrzę na harmonogram, to jest dzień, którego hasłem przewodnim jest, są góry, które otwierają serca. I to, co powiedziałaś, nie? To poznaliśmy Pawła Pąka, który miał świetną prelekcję o Szerpach Nadziei. Powiedział, jak można pomóc w górach również dzieciakom. Nam udało się w okolicach Dnia Dziecka wyjechać też do Ukrainy, pomóc dzieciakom w kraju objętym wojną. Połączyliśmy to też ze zdobywaniem szczytów w ukraińskich Karpatach. No a teraz to, co powiedziała Asia, no pomagamy, chcemy pomagać razem z Mario Corradinim. To jest świetny facet. Musicie przyjechać w niedzielę, znaczy on będzie cały czas, Mario będzie z nami. W niedzielę będzie miał prelekcję poświęconą również pomocy tam w Nepalu. No gość, którym ja miałem go okazję poznać kilka tygodni temu, a byliśmy już na grzybach w Beskidzie Sądeckim, nomen omen dla pani Cecylii, kukuczki, zbieraliśmy kurki na sos grzybowy, spacerując szlakiem. No i to jest taki właśnie człowiek pokroju tutaj ludzi będących w stowarzyszeniu Góry Starnowa, który ma serce na dłoni i chętnie się nim dzieli. No i to, co powiedziała się, no będzie zrzutka. My tą zrzutkę cały czas już organizujemy, nagłaśniamy i wszystkich was zachęcamy do dorzucenia swojej złotówki. 5 zł, 10, 15, postawienia wirtualnej kawy ludziom, czy też samemu Mario i zapunktowania. A w niedzielę będzie finał tej, może nie finał, ale kulminacja zbiórki. Będzie możliwość poznać Mario, porozmawiać z nim, no i wrzucić swoje 2 grosze do tej szczytnej idei.
2: Fundacja Himalajzmu Polskiego, która nas też wspiera jako partner, przekazała pozycje książkowe. To są białe druki, ponieważ dostępne tylko i wyłącznie przez fundację, która nie planuje zresztą wznowienia tego wydawnictwa. To są zapiski Andrzeja Zawady z historycznej wyprawy, pierwszej wyprawy na Mount Everest zimowej, która była właśnie prowadzona przez Andrzeja Zawadę i to była wtedy, to polska ekipa zdobyła Mount Everest. W tej ekipie był również Krzysztof Wielicki, który także będzie

0: włącznie z koncertem, są bezpłatne.
1: To porozmawiajmy też o waszej grupie facebookowej W Góry Starnowa, która tak naprawdę was wszystkich połączyła. Jak to wygląda, to funkcjonowanie? Jest taki głód górskich wypraw w mieście?
2: Dostałem mikrofon jako najmłodszy, czy jeden z młodszych członków. Głód wypraw to jest jedno. Ja myślę, że to jest... Góry są trochę pretekstem. Nie? Nie wiem, czy dziewczyny się zgodzicie, ale są pretekstem tego, żeby robić fajne rzeczy, żeby dzielić się radością, żeby pomagać innym, a że można to połączyć ze swoją pasją, no każdy z nas gdzieś tam lubi spacerować. Jedni chodzą po górach wyższych, drudzy po niższych, trzeci wspinają się. Tu nie ma jakby jednego szymela, wiesz, że wszyscy jesteśmy jednakowi i chodzimy na te same wycieczki. Natomiast no, łączy nas ta pasja, a do tego każdy z nas ma swojego konika, którym dzieli się, a inni chwytają to i stąd się rodzą pomysły festiwalów, pomocy charytatywnej.
3: Chciałam dodać, że w ogóle istniejemy 2 lata, patrząc w ujęciu takim jako grupa W Góry Starnowa. Teraz jesteśmy stowarzyszeniem. I tutaj znowu ukłon w stronę Asi, gdyż jest osobą, która potrafiła to wszystko fajnie spiąć, pobudzić nas do działania. Naprawdę jesteśmy zachwyceni tutaj działaniami, bo wcześniej, wiadomo, gdzieś tam ktoś spod Tarnów, jedziesz w góry, zabierzesz się, co i jak. Ale generalnie nie było jakiejś większej grupy. A ta osoba po prostu doprowadziła do tego, że rośniemy w siłę. Wiele osób nam gratuluje, pisze o tym i zachęcamy innych właśnie, żeby do nas dołączyli. Zresztą będąc na Kantorii, gdzie promowaliśmy nasze wydarzenie, mnóstwo osób nas rozpoznawało, gratulowało nam i chce do nas dołączyć, więc tutaj zapraszamy cały czas, wchodźcie na naszą stronę W Góry Starnowa, pytajcie, czy gdzieś jedziemy, bo później jest jakiś pomysł, grupujemy się, tworzymy kolejny komunikator, że tak powiem, na WhatsAppie czy Messenger i tam już ustalamy szczegóły, że tak powiem, dzielimy się, kto jedzie autem, ile ma wolnych miejsc, więc tak to wszystko działa, bo należy też podkreślić, że nie robimy tutaj żadnych odpłatnych wycieczek. To wszystko działa na zasadzie takiego grupowego zrzeszenia, non-profit, gdzie tak jak już Rafał to wcześniej powiedział, łączymy swoje pasje, zainteresowania i naprawdę zachęcam, bo rodzą się ciekawe przyjaźnie i później można, nie szukamy już tych kompanów gdzieś tam, tylko już się znamy i to jest o wiele łatwiejsze.
1: A jak jest tutaj przekrój ludzi, jeżeli chodzi o poziom umiejętności czy wiek? Bo może się pewnie wydawać, że tam są sami tacy wyjadacze, którzy chodzą już jakieś bardzo wysokie szczyty.
3: Oj, przekrój jest tutaj duży, bo w różnych tych wyjazdach należy zaznaczyć, że są one różnego typu, od tych w cudzysłowie nizinnych po te szczyty wysokie, więc tutaj i są rodziny z dziećmi i są osoby już, że tak powiem, dojrzałe, dorosłe, gdzieś tam też na emeryturze, a do czego też chcę zmierzyć, że na przykład napędzamy się, że dana osoba gdzieś nie chodziła po jakichś szczytach wysokich i po malutku próbuje z przyjaciółmi, ze znajomymi po prostu przekraczać swoje granice, więc uważam, że to jest fajne.
2: Tylko dodam, że góry to jest jedno, ale też pływamy kajakami, pontonami, a hit ostatnich dni czy tygodni, to powiem wam, że zaczynamy się unosić przez tworze i myślimy o lotach balonem, także to wszystko przed nami. Tutaj Asia się podśmiechuje, ale będzie dużo niespodzianek, także śledźcie profil, na pewno te góry będą clue, natomiast dużo innych ciekawych rzeczy też będzie się działo w naszym towarzystwie.
1: Jest jakaś szansa, bo wspominasz o tych lotach balonem, jest jakaś szansa, że podczas festiwalu Apex coś takiego się może się na przykład wydarzyć?
2: Oj, Michał, wiele rzeczy może się wydarzyć. Ja powiem więcej.
3: Jestem
2: przekonany od kilku tygodni współtworząc to wydarzenie, że wydarzy się wiele takich rzeczy, więc warto śledzić, warto patrzeć pod nogi, warto patrzeć do góry, na niebo, w ciągu dnia, wieczorami, tak. No myślę, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo naprawdę będzie się dużo działo w Tarnowie i przed Apexem, i w trakcie samego Apexu.
3: Tak, już są szalone pomysły co do reklamy Apexu, naprawdę, bo chciałam też tutaj nawiązać do tej współpracy, bo w pierwszej edycji nie brałam udziału, za co biję się mocno w pierś, ale gdy usłyszałam, że jest szykowana już druga edycja, powiedziałam sobie, że na pewno dołączę do moich przyjaciół, bo patrząc jak pracują, bo każdy z nas jest osobą dorosłą, wiadomo, ma zobowiązania, pracę i jak dużo serducha wkłada w tą grupę, stwierdziłam, że nie mogę stać obok i chodzić sobie tylko po górach i tam stawiać fajne fotki, że muszę do nich dołączyć i muszę ich wspomóc tym, co umie robić, w czym się dobrze czuję i bardzo się cieszę i jestem pełna tutaj podziwu dla tych działań i to wszystko fajnie hula, razem się nakręcamy, razem budujemy nowe pomysły, z jednego rodzi się 5 kolejnych, więc co do reklamy, naprawdę są świetne pomysły i myślę, że Tarnów przed Apexem, przed tym 18, 19, 20 września będzie przepełniony reklamą różnego pokroju.

0: Gosia, jak tutaj idzie współpraca z różnymi instytucjami, bo chyba całkiem dobrze się to układa.
1: No ja chcę powiedzieć, przede wszystkim chciałam dodać, że to jest ten efekt pracy, to, że nasza grupa wygląda tak, jak wygląda i że przyciąga ludzi, to jest efekt wszystkich. To jakby być może impuls poszedł, jakby wyszedł ode mnie, ale tak naprawdę to jest efekt zaangażowania wszystkich ludzi, bo to jest taka burza mózgów, takie wzajemne inspirowanie się. Ktoś rzuca jakiś pomysł, inni szukają sposobów na zrealizowanie tego. No tak jak Agnieszka powiedziała, wszyscy jesteśmy dorośli i to jest taki trochę powrót do dzieciństwa poniekąd, bo jesteśmy już niezależni, wolni w sensie mentalnym, niezależni finansowo i to powoduje, że my chcemy znowu cieszyć się życiem, spędzać czas razem, robić różne pożyteczne i przyjemne rzeczy razem, tak jak na przykład organizowanie wyjścia w góry czy organizowanie tego typu imprezy. I to nam po prostu daje ogromną satysfakcję. Każdy wnosi coś od siebie, swoje umiejętności, swoją wiedzę, kompetencje, znajomości. No po prostu to jest wspaniałe. Jak razem ludzie mogą tworzyć cudowne rzeczy. A trochę jest też tak, że góry zmieniają nasze życie. I Apex, myślę, że na Apexie wielokrotnie o tym usłyszycie. Że jak zmieniły życie Mario Corradiniego, jak zmieniły Ryśka Pawłowskiego, wspinaczy naszych tarnowskich. Jak zmieniają życie ludzi, bo to jest kwestia tak naprawdę w dużej mierze bardzo trudnych wyborów, które podejmujemy i które potem idą za nami w całe życie. I myślę, że nasze życie też w jakiś sposób góry zmieniły. To, że jesteśmy razem, to, że właśnie realizujemy taką wspaniałą inicjatywę, to, że nagle rozrodził się pomysł pomagania dzieciom, które są gdzieś na drugim końcu świata, ale też góry są im bliskie, tak jak i nam. I zapraszamy wszystkich do nas, bo naprawdę to nie jest tak, że trzeba być łazikiem górskim. Czasem jest tak, że w ogóle ludzie nie mają czasu, albo ja tak właściwie zaczęłam chodzić po górach. Ktoś mnie namówił, żebym z nim poszła i okazało się, że tam jest tak pięknie, że ja już wiedziałam, że chcę tam wracać. I czasami to jest kwestia jakiegoś odważenia się, a naprawdę góry zmieniają życie człowieka. Jeżeli chodzi o jeszcze taki z mojej perspektywy bardzo duży atut Apexa jako wydarzenia. Apex to znaczy po łacinie szczyt. I to jest takie zdobywanie szczytu, szczyty dla każdego z nas trochę. Szczyt naszych możliwości, przełamywanie własnych słabości, pokonywanie jakichś trudności po to, żeby zdobywać własne szczyty. Nie tylko górskie, ale my też chcemy przez te inicjatywy, przez te imprezy trochę jednoczyć nasze środowisko. Chcemy stawiać na tarnów cały czas, pokazywać, że my tutaj mamy tak wyjątkowych ludzi, wyjątkowe miejsca, pasje. No i na przykład Mościcki Klub Balonowy, który istnieje od 1933 roku, jest taką perełką w naszym mieście i też warto się tym chwalić i z nimi współpracować, ale właśnie nasi wspinacze, wspaniali sportowcy, ludzie, którzy tutaj są, tworzą, którzy są, chcą mówić o swoich historiach. Także tak, łączymy środowiska, dostajemy wsparcie i już widzimy i czujemy to, że wiele osób naprawdę nas wspiera, zarówno z tarnowskiego biznesu, przedsiębiorców, którzy też mają swoje pasje i rozumieją, bardzo, bardzo dobrze przyjmują to, co robimy, ale także muszę tutaj powiedzieć, że naprawdę ze strony Urzędu Miasta, Administracji Publicznej, osób publicznych też dostajemy bardzo duże wsparcie ze strony pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj chciałam szczególnie podziękować pani Marcie Malec-Lech, która bardzo jest tak mentalnie też widać związana z naszym regionem, z naszym miastem, bardzo nam kibicuje i każdą inicjatywę rozwijającą nasze miasto bardzo wspiera i no serdecznie dziękujemy za to zrozumienie naszej pasji, bo to nas bardzo motywuje.
0: Są urzędnicy, też są ludzie biznesu, to jest jedno, natomiast są szarzy obywatele, którzy czasami przybiją piątkę, powiedzą, robicie fajną robotę, jak można pomóc, to zostawcie ulotki, jak można pomóc, to zostawcie wlepkę i myślę, że to jest najważniejsze, żebyście wszyscy chcieli się otworzyć, zobaczyć, kliknąć, wejść na QR kod, sprawdzić temat zrzutki, sprawdzić temat Apexa, zobaczyć, co można uszknąć, czym się można podzielić i to są też takie momenty, kiedy wychodząc z kawy można usłyszeć miłe słowo, że gdzieś tam właśnie to, co mówiłeś, widzieliśmy cię, widzieliśmy was, robicie fajną robotę, do zobaczenia na szlaku, czy do zobaczenia na szczycie, na Apexie, także ja od siebie powiem tyle, wszyscy idziemy na Apex i każdy ma swój, to co pytałeś o umiejętności. Dla jednych to jest faktycznie zdobycie ciężkiej drogi wspinaczkowej, a dla innych po prostu wejście na Górę Marcinka.
2: Jeśli mówiliśmy właśnie o tym, że czasami zaczynamy jak gdyby te zainteresowania od podstawy, w cudzysłowie od zera, rodzi się jakoś pasja znikąd albo przez kogoś, no to w niedzielę mamy świetnego gościa, który jest świetnym tego przykładem, Waldka Malinę. Niesamowity gościu, ma taką w sobie charyzmę, już jak opowiada, w sposób jaki opowiada te wszystkie swoje podróże, jest tak ciekawy i energiczny, a poza tym cała jego ta historia, gdzie siedzi w domu, praca, zwykłe życie, a tu bang, pomysł, będę coś tam jeździł na rowerze, jadę daleko, nie wiem, nad morze, siada na rower, jedzie, nagle góry, szczyty, 3-4 tysiące, no coś niezwykłego, także to też pokazuje, że jak chcemy, to możemy, że nie trzeba tam kończyć kursów, przygotowań, tylko po prostu to wszystko jest w nas i musimy to rozbudzić. I jeszcze podsumowuję, jeszcze powiem, przychodźcie, wstęp za free, wchodźcie na naszą stronę, tam znajdziecie wszystkie odnośniki i po prostu swoją obecnością wesprzecie nasze działania, co na pewno zakończy się wielkim sukcesem i kolejną edycją Apex.
0: Takie mądre słowa, teraz wszyscy wchodzimy w takie tony. Ja bym chciał powiedzieć, żeby się nie bać właśnie wygłupić, nie? Bo czasami jest to taki opór przed tym, że nie pójdę, nie wiem, nie założę raków, nie ubiorę tego czy tamtego, bo nigdy tego nie robiłem, a mam już, nie wiem, tak w moim przypadku 50 na karku. Natomiast mając tak świetną liderkę jak Asia, słuchajcie, nawet jak się wyłożycie, to nic złego się nie stanie, także ja polecam, wygłupiajmy się, ryzykujmy, potykajmy się, a na pewno coś z tego powstanie. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, tak mówię, nie jestem od dawna w tym stowarzyszeniu, ale energia tych ludzi, no nas, energia nas jest potężna i trzeba to wykorzystać. Do zobaczenia na Apexie.
3: Przypomnijmy, że festiwal będzie się odbywał w budynku C Akademii Tarnowskiej od 18 do 20 września.
4: SK Tarnów.
3: Mocne uderzenie na zamknięcie sezonu. Już w piątek 11 września w Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika w Tarnowie będzie można posłuchać muzyki rockowej w wykonaniu tarnowskich artystów.
5: Ryszard Żądło, Rada Osiedla Starówka w Tarnowie. Sezon bardzo bogaty tego lata w Amfiteatrze Letnim i to dzięki dużemu wsparciu i finansowemu i organizacyjnemu właśnie Rady Osiedla Starówka i Tarnowskie Centrum Kultury, które przecież Amfiteatr Letni wykorzystuje, zawiaduje. Przypomnę tylko króciutko, mieliśmy Starówka Jazz Festival, piękne trzy piątki jazzowe w lipcu, potem był blues na Starówce w Amfiteatrze Letnim, koncert zespołu folkowego, wróciliśmy do tego projektu Folk na Starówce, zespół Potok, mieliśmy szanty, bardzo głośne, jubileuszowe edycje szantowe 40 lat szant w Tarnowie. No i kończymy ten sezon bogaty też bardzo ciekawym projektem, którego już trzecia edycja w tym roku będzie. Koncert Rok na Starówce. Pomysł ten się zrodził wspólnie z Pawłem Mazurem. Jest to znany muzyk rockowy, który prowadzi swoją szkołę rockową w Tarnowie. I jakby dyskutując, że mamy jazz, mamy szanty, mamy folk i bluesy w amfiteatrze, a nie ma rocka. A przecież muzycy rockowi tarnowscy to są wybitni muzycy w tym gatunku, jak jeżeli chodzi w ogóle o dokonania zespołów tarnowskich rockowych sprzed kilkunastu laty, ale również i indywidualnych muzyków rockowych, którzy w tej chwili grają w różnych zespołach, formacjach z różnymi gwiazdami, że tak powiem, muzyki nie tylko rockowej, rozrywkowej. I ideą jest taka tego koncertu, że Paweł Mazur zaprasza ich do Tarnowa na ten jeden wieczór niepowtarzalny, gdzie kilkunastu artystów tarnowskich spotykają się tutaj czasami niektórzy po latach i będą sobie prezentowali i troszeczkę swoich autorskich utworów, ale też będą powracali do tej klasyki rocka. To ja jestem z tej epoki Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd i te utwory też będą wybrzmiewały, więc przepiękny wieczór. A kto będzie, drodzy Państwo? Będzie Jarek Majka, Jerzy Durał, Krzysztof Krupa, Pepesza, zespół Pepesza i mnóstwo nazwisk. Warto sobie wejść na stronę internetową Tarnowskiego Centrum Kultury, gdzie ten plakat i też na mieście w punktach reklamowych miasta te plakaty są, duże czarne plakaty, Rok na Starówce. Naprawdę będzie piękny koncert. Ubiegłe edycje cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, zabrakło biletów tuż przed koncertem. Można już kupować bilety online na stronie Tarnowskiego Centrum Kultury. Wielkie, wielkie też wydarzenie, sentymentalne, przyjacielskie, ale i dobry poziom muzyczny. I będziemy się świetnie bawić w amfiteatrze. I chcę też podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w koncertach w Amfiteatrze Letnim. Wy jesteście sponsorami kultury tarnowskiej. Wzmacniacie budżety tych wydarzeń kulturalnych. Także, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy, że amfiteatr praktycznie był wypełniony na te nasze propozycje po brzegi i myślę, że ten przyszły sezon również będzie zapowiadał się atrakcyjnie i dobrze.
3: A ja przypomnę koncert Rok na Starówce w piątek, 11 września o 19 w Amfiteatrze Letnim.
4: SK Tarnów News.
3: Połączą lokalną tradycję i folklor ze współczesną muzyką i rodzinną rozrywką. Już w sobotę 12 września w Jastrzębi koło Ciężkowic odbędzie się pierwsza jastrzębska biesiada. Nie zabraknie lokalnych przysmaków, a każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. O szczegółach opowiedzieli nam organizatorzy wydarzenia.
6: Marcin Jurkiewicz, wiceprezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi, organizator jastrzębskiej biesiady.
7: Grzegorz Brończuk, sołtys Jastrzębi i również organizator biesiady jastrzębskiej.
3: I będziemy zapowiadać dzisiaj wydarzenie, którego jeszcze do tej pory na kulturalnej mapie naszego regionu nie było, zaistnieje dopiero za kilka dni. Powiedzmy, czym Jastrzębska Biesiada będzie? Jakie atrakcje Państwo przygotowaliście dla tych, którzy zechcą wziąć w niej udział?
7: Jastrzębska Biesiada to jest taka impreza ogólnodostępna. Dla każdego coś się znajdzie. Dla najmłodszych i dla najstarszych. Będą występować tam różne zespoły regionalne. Będą tak samo występować różne kapele, między innymi Pogórzanie, Kapela Śpiewni, Zespół Jastry. To będzie muzyka taka ludowa bardziej. W tym kierunku właśnie idziemy, żeby zjednoczyć różne społeczeństwo. I młodsze, i starsze.
3: No właśnie, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie takiej imprezy? Wydawać by się mogło, że kiedy mamy ten okres letni, wakacyjny, plenerowy, to tych imprez jest naprawdę bardzo dużo, a tutaj Państwo wychodzicie z propozycją czegoś jeszcze dodatkowego, jeszcze nowego.
6: Tak, kończy się sezon imprez typowo wakacyjnych. Ten wrzesień jest takim okresem, gdzie dzieci już przygotowują się do szkoły, ale jeszcze mentalnie są na wakacjach, ludzie również, więc tak płynnie chcemy przejść przez ten okres między największą ilością imprez, do tego czasu, gdzie tych imprez jest mniej. Ale też ten okres września jest fajny, bo jest jeszcze ciepło, więc możemy dla tych ludzi zrobić coś dobrego, żeby mogli jeszcze się pobawić, jeszcze wspólnie spędzić czas.
3: Pan powiedział coś bardzo ważnego, że w odróżnieniu właśnie od tych licznych imprez, gdzie zapraszamy zewnętrzne gwiazdy znane z ekranów telewizyjnych chociażby, czy z anten radiowych, tutaj zapraszacie lokalne grupy, lokalnych twórców ludowych. Troszeczkę taka dbałość o tę tradycję lokalną. O to chodzi?
7: Tak, tak. Chcemy właśnie promować lokalne zespoły i kulturę lokalną chcemy po prostu ją podtrzymywać, żeby to dalej tak jakoś funkcjonowało. Dzisiaj, rozpromować ich.
3: Dzisiaj, jeśli spojrzymy na najmłodsze pokolenie, to pewnie kogo innego słuchają, nie właśnie zespołów ludowych.
7: Nie do końca. Z tego względu, że mamy właśnie te zespoły, co tam będą w większości występować, to są młode ludzie, którzy dopiero tam mają po 16-17 lat, którzy właśnie lubią taką muzykę i idą w tym kierunku, żeby ta muzykę jednak promować i rozpowszechniać.
3: Dla nich występ na takiej scenie, nobilitacja i zachęta do tego, żeby działać dalej.
7: Zgadza się. Właśnie dlatego w tym kierunku idziemy, żeby właśnie ich zapromować i żeby oni mogli się rozwijać, pokazać ich, bo nie zawsze mogą być pokazani w różnych tam sytuacjach.
6: Mhm. I co najważniejsze, Pogórze słynie z tych zespołów ludowych, zespołów folklorystycznych i tak od dziecka są nauczeni tego, wychowani w tych rytmach, w tej muzyce, dlatego też bardzo chętnie przychodzą na różne próby, uczestniczą w różnych zespołach i chętnie też jakby prezentują swoje umiejętności. Szczególnie też myślę, młodzież w naszych terenach jest szczególnie uzdolniona w tym kierunku, no bo od nas od zawsze śpiewało się i również tańczyło w rytmach muzyki ludowej.
3: Ja pamiętam takie rozmowy właśnie z członkami, przedstawicielami różnych zespołów ludowych, że dla wielu uczestników tego typu zajęć, oprócz tego, że to był rozwój własnego talentu i umiejętności, to uczestnictwo w takich zespołach to była dla nich też pewnego rodzaju furtka do zwiedzania i Polski, i świata. Bo bardzo często te zespoły są zapraszane, czy biorą udział w różnego rodzaju konkursach, które odbywają się w różnych częściach naszego globu. I dla wielu młodych ludzi była to jedyna okazja do tego, żeby gdzieś wyjechać i gdzieś kawałek świata zobaczyć. Pewnie dla dzisiejszej młodzieży bywa podobnie.
6: Myślę, że tak, choć teraz ten świat jest zdecydowanie bardziej otwarty. To na przykład na przykładzie kapeli Pogórzanie, która jest słynna, można powiedzieć, na całym świecie. Ten zespół występował poza granicami kraju, zbierał laury. No i też ta młodzież w tamtych czasach, kiedy ten zespół świecił, te triumfy, sukcesy, no to było coś fajnego, bo mogli wyjechać za granicę. Teraz również te występy odbywają się w różnych miejscach. Mamy też zespół folklorystyczny z Gwoźdźca, który również występuje na scenach całej Europy, między innymi na Węgrzech czy w innych krajach. Również ich zaprosiliśmy. No i to też jakby pokazuje, że młodzież ma tą możliwość występowania również za granicami. No i poznawać ten świat, jak pani powiedziała. A dzięki temu, że też różne instytucje łożą swoje jak gdyby tutaj finanse na to, żeby młodzież się rozwijała, czy też występowała w różnych miejscach, to powoduje, że no dzieci też chętniej jakby współpracują, czy też uczestniczą w próbach, czy też występach takich zespołów.
3: Powiedzieliśmy o tych atrakcjach muzycznych i o tej roli integracyjnej takich wydarzeń, a ja doskonale wiem, że jak Biesiada, to nie może się obyć bez lokalnych przysmaków. Powiedzmy, jakie jeszcze atrakcje?
7: Koła gospodyń wiejskich będą miały swoje stoiska z regionalnymi tym swoim jedzeniem. Będzie też dziczyzna dla dzieci, będzie strefa atrakcji, będzie bardzo dużo atrakcji, będą dmuchańce, zjeżdżalnie, bandzi, no wiele, wiele różnych atrakcji, których nie chcemy wszystkiego od razu zdradzać, żeby każdy, jak coś przyjdzie, żeby było coś dla niego nowego. Będą konkursy, zabawy, dla każdego coś się znajdzie.
3: To powiedzmy w takim razie, gdzie i kiedy zapraszamy, gdzie warto się wybrać, jaki termin warto sobie zarezerwować?
6: Warto wybrać się do Jastrzębi, malownicza miejscowość w gminie Ciężkowice. 12 września rozpoczynamy już o godzinie 14:00. Pierwsze występy zespołów od 14:30. Natomiast od godziny 14:00 będzie można już korzystać z tych wszystkich atrakcji, o której tutaj kolega powiedział. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś naprawdę atrakcyjnego. I co ważne, mamy taką wisienkę na torcie. Tutaj mówiliśmy o tych zespołach ludowych, zespołach folklorystycznych, o zespołach też dzieci z naszego regionu. Ale będziemy mieć też Gwiazdy Wieczoru, która myślę też będzie ciekawą atrakcją, ponieważ dzięki TikTokowi między innymi zespół, który zaprosiliśmy, jest bardzo rozpoznawalny. I myślę, że też ta młodzież, która jakby nie fascynuje się kulturą ludową, również może być zadowolona z tego, co dla nich przygotowaliśmy.
3: Mm-hmm. Zdradzamy nazwę zespołu?
6: Tak, zdradzamy, myślę, panie sołtysie, tak?
7: Tak, to będą aptekarze.
3: Jeżeli ktoś chciałby sobie doczytać, sprawdzić godziny, zobaczyć program, możemy gdzieś odesłać? Jest w internecie miejsce, w którym możemy poczytać?
6: Tak, zapraszamy na fanpage'a Sołtysa Wsi Jastrzębia oraz na fanpage'a na Facebooku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi. Tam cyklicznie pojawiają się informacje o tym, co przygotowaliśmy na ten dzień dla mieszkańców Jastrzębi i mieszkańców, którzy zamieszkują gminę Ciężkowice, czy też oczywiście przyjezdnych, którzy nas odwiedzą. Codziennie publikujemy posty, codziennie przedstawiamy gwiazdy, codziennie również mówimy o tym, co się wydarzy, jak również o tym, kto nas wsparł, bo to jest również bardzo ważne. Tutaj ogromne podziękowania za wszystko to, co otrzymaliśmy od różnych ludzi, różnych instytucji.
3: Pierwsza edycja Jastrzębskiej Biesiady i ja właśnie o to chcę zapytać. Czy są już plany na kolejne tego typu wydarzenia, mimo że to jeszcze się nie zaczęło?
7: Tak, zgadza się. Będziemy właśnie szli w tym kierunku, żeby to był już cykliczny. To już wpisało się w rejestr naszych Jastrzębskiej Biesiady, naszego regionu, żeby już to było cyklicznie, tak jak zawsze chcemy, żeby to już było tak, jak powinno być.
3: Takie podsumowanie lata, tak? Rozpoczęcie
7: tak,
3: z przytupem nowego roku szkolnego.
7: Zgadza się.
6: No i myślę też, co najważniejsze, prezentacja tych naszych jastrzębskich smaków. To nam przyświeca. Ten nasz region Pogórza jest piękny, ofitujący czy to w smaki muzyczne, czy to w smaki takie bardziej gastronomiczne. To warto pokazywać, to trzeba pokazywać, bo jak wiemy, no swoisty renesans przechodzi teraz ta kultura ludowa, regionalna. Na każdej imprezie, na każdym tego typu festiwalu te stoiska, szczególnie z jedzeniem tym regionalnym, jedzeniem tym pochodzącym no z dawnych też czasów, no jest naprawdę, cieszy się wielką popularnością, więc myślę, że warto to pokazywać, warto ludziom organizować w ten sposób czas, żeby mogli, no niektórzy też wrócić do czasu swojego dzieciństwa, do tego chleba ze smalcem, do tych różnych żurków, żuru i innych znakomitości kulinarnych.
3: Między innymi takie potrawy będą u Państwa na Biesiadzie. Możemy coś tam zdradzić, ewentualnie skusić naszych słuchaczy.
7: Będzie starodawna grochówka, żur, jak już tu kolega powiedział, będzie bigos, będą prązioki, będzie tak samo smalec z swojskim z chleba, pieczonym chlebem na liściu kapusty, będzie wiele, wiele innych atrakcji, pierogi. Nie chcę wszystkiego zdradzać, żeby coś mieć w zanadrzu.
3: Ale z pustym brzuchem na pewno goście nie wyjdą.
7: Nikt nie
6: absolutnie
7: wyjdzie.
6: Nie, myślę, że koła gospodyń wiejskich z Jastrzębi zadbają o to, żeby każdy wyszedł z naszej zabawy, można powiedzieć, z pełnym brzuchem. No i też trzeba powiedzieć o tym stoisku z dziczyzną, z tymi potrawami, które pochodzą jak gdyby z naszego lasu.
3: Tam to też koło łowieckie?
6: Tak, współpracujemy tutaj bardzo blisko z kołami łowieckimi. Będziemy mieć takie stoisko, gdzie będą serwowane różne potrawy właśnie z dziczyzny, między innymi słynne kociołki, czyli mięso wymieszane z różnymi warzywami. Wiemy, że po organizacji wcześniejszych wydarzeń, że akurat ta potrawa cieszy się ogromną popularnością, bo to jest smaczne, to jest też coś nowego. Dziczyzna również jakby przechodzi teraz, może nie renesans, ale też jest teraz potrawą, którą ludzie poszukują i którą tak naprawdę lubią i która im smakuje.
3: Zapraszamy w takim razie do Jastrzębi na pierwszą jastrzębską bisiadę, żeby posmakować i pozanurzać się trochę w tej lokalnej kulturze.
7: Zapraszamy serdecznie. 12 września o 14 zaczynamy.
3: A ja przypomnę, pierwsza jastrzębska bisiada rozpocznie się o 14 w sobotę 12 września. Zajrzyjcie do Jastrzębi koło Ciężkowic.
4: SK Tarnów.
3: Będą wybitni reżyserzy, aktorzy, muzycy i artyści. Po raz szósty odbędzie się Festiwal Tarnowianie. Jak zapowiada dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura, to nie jedyna atrakcja, jaka czeka na mieszkańców miasta.
8: Ten sezon, który rozpoczynamy, jest kolejnym sezonem działalności Centrum Sztuki Mościce, ale chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na propozycje, które przygotowaliśmy. Propozycji jest bardzo dużo, oferta jest bardzo bogata, to menu kulturalne w centrum jest bardzo bogate. Staraliśmy się, aby ono jakby dopasowane czy dostosowane było do potrzeb, do naszych odbiorców, do tego, aby każdy, kto zechce uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, mógł w centrum znaleźć coś dla siebie. Ta oferta to nie tylko wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, spektakle, spotkania i wystawy, ale to również szereg wydarzeń pozaartystycznych. Mamy działania edukacyjne, mamy działania społeczne. Staramy się, aby wszystkie te obszary w naszych propozycjach połączyć. To, co w najbliższym czasie, to dwa festiwale, dwa bardzo ważne festiwale dla działalności naszej instytucji. Wrzesień poświęcamy festiwalowi Tarnowianie, już 13 września. Startujemy wernisażem 3. Biennale Sztuki. Zaprezentujemy Państwu 121 prac, które zostały wyłonione spośród 340 zgłoszeń. Więc to Biennale już jest takim wydarzeniem znanym nie tylko w Polsce, ale za granicą i pozwala nam udostępniać właśnie prace artystów z bardzo odległych nawet zakątków Polski. W październiku w centrum królować będzie taniec. To Międzynarodowy Festiwal Teatru Tańca Scena Otwarta. Towarzyszy mu jak corocznie konkurs choreograficzny i to będą również wspaniałe spektakle, które będą prezentować różne oblicza, różne portrety tańca. Ważnym obszarem działalności instytucji jest Kino Millennium. Kino, które na te jesienne, zimowe wieczory zaplanowało kolejne odsłony znanych i popularnych cykli, takie jak Babskie Poniedziałki, jak Millennium Studio, jak Goście Łukasza Maciejewskiego, ale również poszerza swoją ofertę, którą kieruje przede wszystkim do ludzi młodych, do grup zorganizowanych, do uczniów. To jest nowy cykl Kino Leczy. Kino Leczy to cykl, który łączy edukację filmową z takimi działaniami edukacyjno-profilaktycznymi. Chcemy nadążać za problemami współczesnej młodzieży, chcemy pomóc im te problemy rozwiązywać, dlatego projekcje filmowe będą poszerzone o spotkania ze specjalistami, którzy wspierać będą ludzi młodych w rozwiązywaniu ich problemów. Myślę, że bardzo ważną tutaj informacją, jeżeli dla wszystkich kinomanów, dla osób, którzy lubią odwiedzać Kino Millennium, jest fakt, że zaplanowany został remont sali kameralnej dzięki dotacji pozyskanej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz życzliwości naszego organizatora. Na remont sali kameralnej docelowo przeznaczyć chcemy około 1,5 miliona złotych, tak aby nasi widzowie w bardzo nowoczesnych, komfortowych warunkach mogli uczestniczyć w tych projekcjach filmowy. Działalność instytucji nie może być oderwana od środowiska lokalnego, stąd też bardzo ważnym obszarem jest dla nas upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mościc, szczególnie w kontekście zbliżającego się stulecia dzielnicy. Dlatego zaplanowaliśmy również szereg takich wydarzeń, które właśnie to dziedzictwo Mościc mają nie tylko chronić, ale również promować i upowszechniać. Nie możemy zapominać o działaniach, które podejmujemy na rzecz dostępności i otwartości instytucji. I tutaj bardzo aktywnie realizujemy działania w ramach programu Małopolska Kultura Wrażliwa, aby ta kultura była dostępna dla wszystkich odbiorców, aby nie było osób, które mają utrudniony dostęp do naszej oferty.
3: Lista zaplanowanych wydarzeń jest dostępna na stronie csmtarnów.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
4: I po reklamie.

0: Katarny. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
3: I po reklamie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie. Wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć. I mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę. A i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, między innymi Ring Mabel w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I wiosce będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades. To też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23:00 ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się wesce. Mati Fuczyło, zaczynamy!

0: 13 już prawie minut po 23. To Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. Słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać się z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a SK jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi między innymi o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmallow wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close My Eyes, Marshmallow, Illenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle, nie myślmy. To jest Deska Wszystkie Hity Zaczynają się w Este. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą m.in. Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich m.in. z Meet Me in the Dark. Graliśmy to w Este, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u Was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy Messenger na Was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.

Damiano Dawid i Tyla, czyli połączenie włosko-południowoafrykańskie. A zdjęcia i filmiki z Tylą to nie tak dawno pojawiły się też u Bambi. Kto wie, czy takie połączenie też nie pojawi się niedługo. A byłoby super, prawda? Polsko-południowoafrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla Was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza tobą nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało. 17 minut dokładnie. Wtedy sprawdzimy, co przygotowali dla nas najlepsi artyści z całego świata i zagramy wam to wszystko jako pierwsi we wszechświecie. A co? Będzie m.in. historyczne zagranie Ring My Bell z matą. No to trzeba słuchać. Zostańcie ze mną, mam naprawdę dużo premier.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Mixują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
2: To jest premiera.

0: To Teddy Swim z jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H.E. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu, wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze, ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie to You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów, może nawet gorącej dwudziestki. Chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Gotta Be.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Malleco. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest premiera w Radio SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać, da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było, można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over Water. No i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy.
2: Radio SK. We got all the hits right here.
1: To jest premier.

8 minut do pierwszej. Przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii. Wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość 27 do gwiazd. Tak się to nazywa? No to do gwiazd! Grajmy!

0: 18 minut do pierwszej. Top Low i Talking Body.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, byli Ave i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Esce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a zaraz jest kolejne z nich.

Kuba i Kuba, chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję